0: Nemohlo a lutuj vity. Ega so kera legi. Eka.
1: Wagura, wagidoi, ke mwana ke amunene.